kanyi wedu tinogara tichina matira zvakawanda zvakasiyana siyana. Adzimwe dzenguva mhinduro dzacho dzinogona kunonoka kusvika, asi dzinenge dzichiuya hadzo mufunge kana dzichinge dzazouya. Ndopa tinozouya nematestimoni tichiti Mwari wazadza, Mwari wazadzikisa kutenda kwangu.